0: Dobry, dobry, będę do mała, jak od rapor meja. Dobry, dobry, dobry, dobry, dobry, dobry, dobry, dobry, dobry, dobry, dobry, USB dobry, dobry, dobry, dobry, dobry,
1: dobry, dobry, dobry,
0: dobry, dobry, dobry, dobry, dobry, dobry, dobry, dobry, dobry,
1: Anak
0: sih nak, asyik pun ada kata ni, ada ramai ramai kata ni. Oh, oh, ramai macam ni macam apa? Asyik macam apa? Asyik macam apa? Ramai ramai pengen dia, dia kira ikan orang dah kata, am bukan dah ayam ikan. Senarai orang ni mungkin dengan ikan terbang.